znać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi

Na chwalach 98 godzin u Bielostoku i u Horodni, 99,2 u Bielej Podlaskiej i u Bieraści, a tak samo u internecie na sajcie racja.com wysłuchajcie Białoruska Radio Racja. Siądnia majem 23 lipienia, da 6 godziny u Polszczy i siomaj u Białorusi zastojuca 2 chwiliny, a heta dobry czas, kapalistać jeszcze racyjny kalendar. I tak 23 lipienia 1895 roku narodził się Michał Sozyka. Pochodził on z Witebszczyny, białoruski wojskowy dziejacz, śpiewak, dziejacz emigracji u Niemieczynie. U 1922 chodził w Mińsku, u katedralnym sobory świętych apostołów Piotra i Pawła odbył się cerkowny synod, jaki postanowił stworzyć autonomną białoruską mitropolię. A w 1955 chodzie u autokatastrofie zaginął Aleś Stawier, białoruski poet, prozaik i dramaturg. Już za chwilinę pierwszy wypusk nawinał. Wysłuchajcie Białoruska Radio Racja.

Dodajmy tak samo się najlepsza tym, jakie to już dzień 23 lipienia naradzili się. A u naszym efiry, u najbliższej 3 godziny, będziemy jak zawsze informować was pra padzieje, jakie odbywające nie tylko u naszym pamierzy. Zrozumiała, życzę wam dobrego dnia. Zostawajcie się razem z Białoruskim Radio Racja. Ranice z Racji.

0: Радио Рація. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Уже только 8 хвилин остается до 7 годины у Польши и 8 у Беларуси. I do nowego wypusku nawinał, jak ja rychtuje się nie Walelajewska ja. A sierot tych, że nawinał paczujecie, to obwieszczany zbor na raź witanie sa światlanej kurs. Będzie tak samo jak tym, że to byli palidwiadzień Andrzej Paczobut sustrzył się z Wielenczukami i że tak zwanych niadbajnych robotników sielskiej gospodarki będą odprawlać na wojskowe zbory. Woś taki ja, miż innym nawiny, użo praz niekalki chwilin na chwalach Białoruskiego Radio Racja.

0: Radio Racja. My razem.
1: W 8 chwilin zostaje co do 8 godzin u Polszczy i 9 u Białorusi. Był hurt Recha, za chwilę będzie hurt Ryma. A w międzyczasie rozpowiadam wam, jak Jana Winysza szykuje nam Wala Lajewskaja. I tak, 29 lat więźnia przychowana u Białorusi do 20 i bolszka do upozbawlenia woli. A w tym haworyć centr wiosna. Aneta Sirocka, przyznaczana upałnamoczanaj wojewody Podlaskiego po sprawach nacjonalnych i etnicznych mniejszościów. A w lipieni aktywność migrantów na polskiej miarze wyrosła zwyż 3,5 raza. Eta nawiny, jaki ja rychtuję Wala Lajewskaja, a połnościu paczujecie ich użo nie w zabawie.

A u Radio Racja, wysłuchajcie Ranicy z Racja, jutrze ćwier 23 lipienia. Trzy chwiliny zostające do połowy na 9 godzinu Polszczy i połowy na 10 Białorusi. A mnie nie zostaje cenicza inszacha tolki jeszcze raz skazać wam kryszku pra nadworie, jakoje siądnia nas czekaje. A maje być pachmurna i można spodziewać się tak sama karotka czasowych deszczów. Wiecier będzie słaby od 2 do 4 metrów za sekundę, a cisk niżej za normą. Temperatura powietra dniom u Białostoku i u Harodni 18-19 gradusów, u Bielsku Podlaskim i Hajnałcy od 17 do 19 gradusów, a u Bieraści od 18 do 20 gradusów. Wieczorem to już temperatura będzie od 14 do 18 gradusów, a noczu paniżica da 13-14 gradusów. Wieciar maje być dalej lochki, cisk dalej niżej za normu. Zautra, na żal, dalej trzeba spodziewać się deszczu i temperatury da 20 gradusów. Pierad nami hurt Eagles, a zaraz paśla geta aż sławuta hurta Jura Zdziaszuk i Sport Express.

0: Nabliżajem się do 9 godziny u Polski, 10 u Białorusi. Zostaje co do tejże godziny 10 chwilin. A ja spogladaju, jak ja nowiny na pełną godzinę rychtuję dla nas Walalajewskaja. I może na dwie chcę zwrócić uwagę. Rubio i Laurow na Filipinach obmierkowali nieobchodność spynienia wojny Rosji w Ukrainie. Można tylko skazać i zapytać, któryż to już raz, i oni tak ab tej nieobchodności rozmawiając. A u Białorusi na wolu wyjszał Paliczynia Woliny, były kierownik Federacji Rugby, adwokat Aleksandr Danilewicz. Гэты яды іншыя навіны. Паслухаеце ўжо праз няпоўныя 10 хвілін на хвалах Беларуская радыёрацыя.
1: Давали, что день оброку, что день.

0: дзідзіцтва і культуры рэлігійнай воеводства Подласкіга.
1: А як гэта выглядае на практыцы і ці будзе ваша новая пасада неяк закранаць пасаду былую па справах нацыянальных і этнічных меншасцяў? Бо ўсё ж такі размова ідзе пра рэлігію, пра традыцыі, у тым ліку нацыянальных меншасцяў.
2: Ну, мысля, што тут ten zakres в якійсь мере будзе ще покрываў, ну, але теж, якби, тут выразней сказане зараз на квесті тего дзідзіцтва, а раз теж квесті релігійних. Ну, вємо о тим, що меншасці народові і етнічні, які функціонують на терені Подлася, са теж вєлорелігійні, вєлонародові. Wieloetniczny, więc tutaj jakby ten zakres wydaje się szerszy do pracy. Mam nadzieję, że to stanowisko będzie też w jakiejś mierze pomagało w tych kwestiach bezpośrednio, gdzie wcześniej ta religia nie była tak widziana, więc mam nadzieję, że tutaj jakoś się odnajdę w tej nowej funkcji.
1: A czy wiadomo, kto przyjdzie na waszą byłą posadę pełnomocnika Podlaskiej Wojewody po sprawach nacjonalnych etnicznych mniejszości?
2: Pełnomocnikiem wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych została pani Aneta Sirocka. Gdzieś tam się pewnie widzieliśmy, natomiast powiem szczerze, no nie kojarzy jej w ogóle. Czyli myślę, że to jest na pewno urzędnik Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, więc myślę, że pani tam będzie się odnajdywała. No, to jest kwestia też poznania tych mniejszości, gdzieś tam wejścia w nie, więc myślę, że tutaj sobie da radę. Ja ze swojej strony zresztą też deklarowałem pomoc w jakichś tam kontaktach, przekazaniu listy kontaktów do społeczności, do organizacji mniejszościowych, więc tutaj myślę, że nie będzie problemu.
1: І пэўна новая асоба на пасадзе паўнамоцніка Падарскай воды па нацыянальных этнічных меншасцях падтрымае і ваш цэнтр, якім вы зараз кіруеце пры Ніжэйшым Беластоку.
2: Ja mam nadzieję, że też i nowy pełnomocnik będzie współpracował z Centrum Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi na Uniwersytecie w Białymstoku, bo to jest takie wyjątkowe centrum w moim odczuciu. Do tej pory nie powstała żadna taka instytucja i mam nadzieję, że ta instytucja będzie wypełniać tutaj tą przestrzeń też tej współpracy pomiędzy organizacjami, pomiędzy stroną rządową w kontekście pełnomocnika, a stroną naukową, jakim jest Uniwersytet w Białymstoku.
1: A wy zdarzyliście pokinąć byłą posadę i przejść na nową. To było waszym osobistym rozwiązaniem? Czy rozwiązaniem województwa?
2: Nie, to jest decyzja pana wojewody.
1: Тому, напевно, саме час спитати, як ви самі з Падар Артура оцінюєте виніки своєї праці на посаді повномоцника Падарської воєводи по справах національних етнічних меншостей за час вашої каденції, за 2 роки?
2: О, це дуже трудно, як можна оцінити свою діяльність. Я би волав, щоб то спільнота оцінила мою діяльність і щоб то особи, з якими співпрацював, що так повім, повідали, чи то була добра діяльність, чи зла. В моєму відчутті я старався, що так повім, виконувати ту функцію найкраще, як потрафіłem. Видає мені, że miałem dobry kontakt ze społecznościami mniejszościowymi, starałem się być na wielu wydarzeniach różnych mniejszości, bo nie, że tylko jednej jakiejś. Starałem się bywać, starałem się też organizować różnego typu spotkania, chociażby to spotkanie, czy to ze społecznością litewską w Puńsku i Sejnach, czy to ze społecznością ukraińską. Prawda, spotykaliśmy się też, organizowaliśmy te spotkania cykliczne z panem wojewodą, jeżeli była taka potrzeba i tutaj warto przypomnieć, że mieliśmy takie spotkanie i ze społecznością romską, i ze społecznością ukraińską chociażby. Mi się wydaje, że ta funkcja daje duże takie też możliwości spotkania się, poznania problemów społeczności, ale też, żebyśmy nie mówili tylko o problemach. Ta funkcja daje też możliwość zapoznania się z naprawdę bogactwem tych społeczności. Ja no, z wielkim sentymentem wspominam chociażby przegląd w Bielsku Podlaskim zespołów, w Puńsku, kiedy byłem na 70-leciu domu. No, naprawdę przepiękne występy zespołów, różnorodność i to różnorodność i artystyczna, ale też przekroju wiekowego i to cieszy, bo od malutkich dzieci po naprawdę seniorów, którzy chcą brać udział w tych wydarzeniach, więc to jest takie bardzo budujące i myślę, że z tej perspektywy to jest takie ciekawe, patrząc na to jako pełnomocnik pana wojewody. No mam nadzieję, że udało mi się pomóc w rozwiązywaniu różnych problemów, bo były naprawdę różne problemy, od problemów takich typowo, żeby umówić spotkanie z panem wojewodą, żeby się zapoznał pan wojewoda z tym, po takie rzeczy, gdzie tam miałem kontakt z osadzonymi, którzy też tam prosili o interwencję, o pomoc jakąś tam związaną z ich sytuacją, a pośrednio związaną z, powiedzmy sobie, ze społecznością mniejszościową, którą reprezentują. I były też takie sytuacje, więc naprawdę była ich dosyć duża różnorodność.
1: A co by wy nazwali swoim głównym dosięgnięciem za ten period?
2: O Boże, nie wiem, jakie może być największe osiągnięcie. Ja się cieszę na przykład z tego, że udało się pomóc w tylko

0: Cinie, żeby ustanowiony została tablica pomordowanych Żydów w Łopuchowie. To pomagałem tam jako pełnomocnik. No cieszę się, bo też udało się zawiesić tablicę na areszcie śledczym na Kopernika i tam byłem też poproszony jako pełnomocnik przez stronę romską, więc też bardzo mocno się cieszę. Było różnych takich rzeczy. No przede wszystkim mnie bardzo cieszyło, że był dobry kontakt z innymi organizacjami, ze społecznościami, że te społeczności mam nadzieję, że czuły, że mają we mnie wsparcie. I to dla mnie było jakby takim najważniejszym. A skąd wiem, że jest? Bo kiedy pojawiła się informacja o tym, że chciałem pełnić, no to dostałem bardzo wiele takich ciepłych słów gdzieś tam, czy na Facebookach, czy ludzie do mnie dzwonili i mówili właśnie, że bardzo dobrze nam się współpracowało, więc mam nadzieję, że nie zawiodłem tego zaufania, które tam prosiłem i które mam nadzieję było pokładane we mnie.
1: Jakie problemy, może być, pracowników mniejszością byli dla Was samymi wielkimi wyklikami podczas Waszej kadencji?
0: No problemy cały czas się gdzieś tam pojawiają, ale to są takie problemy, które trzeba rozwiązywać poprzez rozmowę, poprzez dialog. No po to ja byłem, żeby jeżeli powstawały trudne problemy, to żeby z nimi rozmawiać. Więc nie miałem trudności natury takiej, że ktoś coś na złe się robił. Nie, tego nie było. Natomiast jeżeli pojawiały się dla społeczności, no to trzeba było rozmawiać. Więc w tym kontekście.
1: Ці закранула ваша каденція в той випадок у Василькові, який мав місце 2 липня, коли був така прес-конференція, міні-мітинг по питаннях оформлення мігрантів з України у Василькові під Білостоком. Бо у виніку маємо 20 липня акт вандалізму на місцевих єврейських могилках. І місцеві активісти акурат зв'язують такий вандалізм як винік з таких популістських заяв некоторих дійшов на Подляші, політиків.
0: Я вже тоді не був на тим мітингу, бо я є від 6 липня відволаний. Natomiast ja powiem tak, niestety obserwujemy w Polsce taką falę brunatną, która gdzieś tutaj przychodzi. I to nie jest kwestia tylko Ukraińców, to nie jest kwestia tylko Żydów, tylko my widzimy, że te ataki, one są skierowane w różne strony. I niestety przykro o tym mówić, ale no widzimy tą taką niedobrą stronę i tej politycznej narracji, która gdzieś tam występuje, zachowań niektórych, czy to polityków, czy celebrytów nawet, prawda? Raczej no, wydaje mi się, że tutaj trzeba bardzo mocno zwrócić uwagę i to pewnie zadanie, przed którym stanie nowy pełnomocnik, w kontekście edukacji. Ja bym jednak bardzo mocno naciskał tą edukację, dlatego też centrum będzie przygotowywało w tym roku taki raport dotyczący stanu mniejszości, ale też będą też zalecenia w tym raporcie i też chcemy rozpocząć cykl szkoleń po to właśnie, żeby skierowanych do mniejszości, żeby one umiały jakby odpowiadać, żeby one umiały reagować, żeby one umiały się bronić w jakiejś mierze. No i też uwrażliwiać społeczność, tą większościową na tą mniejszość, żeby ta większościowa społeczność rozumiała, że te mniejszości to nie są znikąd, że to są mniejszości, które tutaj żyły. To nie jest tak, że one nagle pojawiły się. Tutaj mówimy o Białorusinach czy Ukraińcach jako o pewnych diasporach, które powstały, prawda? Ale to też nie jest diaspora, która powstała miesiąc temu. Tylko ci ludzie już też żyją tutaj od 20 roku, w przypadku diaspory białoruskiej, od 22 mówimy o diasporze ukraińskiej. Więc warto na to zwracać uwagę. No ja byłem na Tutace, no przepiękny festiwal kultury białoruskiej, no wspaniali ludzie, wspaniale zespoły, wspaniała atmosfera w ogóle tej Tutaki i jestem tam już któryś raz z kolei, więc naprawdę tu gratulacje organizatorom, ale też to jest przepiękna rzecz, że ludzie mogą prezentować swoją kulturę i pokazywać i że też większościowa kultura może tam pójść zobaczyć, prawda, czym jest ta kultura, że ona żyje, że to jest naprawdę bardzo, coś bardzo fajnego, bardzo pozytywnego. Moim zdaniem my dzisiaj w społeczeństwie, i tu mówię o jakby ogólnie całej Polsce, my musimy bardzo mocno położyć nacisk na edukację o mniejszościach, na edukację, czym są mniejszości, jak one tutaj trafiły, żeby ludzie nie bali się tych mniejszości, bo często to wynika pewnie z jakiejś frustracji i te frustracje są przekładane, znajdziemy sobie jakąś grupę. I czego przykładem jest chociażby ostatnie wydarzenia, czy to w Białymstoku, czy to w Warszawie, czy to ten nieszczęśliwe wydarzenia dotyczące młodzieży czy dzieci z diaspory ukraińskiej, co jest bardzo przykre, bo to jest takie, brak mi słów, żeby to powiedzieć. To już nawet nie chodzi o to, że to dotyczyło jakiejś mniejszości, tylko dotyczyło to ludzi po prostu, młodego człowieka, młodej dziewczyny, młodych ludzi, którzy zostają w taki brutalny sposób zaatakowani. I myślę, że tutaj na takie rzeczy wszyscy powinniśmy bardzo rygorystycznie i kategorycznie reagować.
1: І добре, що ви з педератур закинули питання білоруського фестивалю Тутака, який пройшов недавно у городку, бо акурат коли городка знаходяться Крушиняни, татарський край спадщини, і куди, звісно ж, завітали некоторі гості фестивалю, бо для білорусів татари сюди були добрими сусідами, з якими ми ділили і мирне життя, і історичні битви. На сьогодні, коли ми беремо татарську і білоруську національну меншість на Подляшші, ці, може бути, маються некі агульні проблеми, ці агульні вектори розвитку, як це виглядає на сьогодні?
0: Культури, які функціонують на Подляшші, чи то культура білоруська, чи культура татарська, чи ромові, чи літвіні, кожен з них має певні якісь там клопоти, певні проблеми. І це є один дуже важливий елемент, який лучить ті всі спільноти, то, мисля, є те, що є підношено вже від кілька lat, tak mocno wyraźnie instytucje kultury. No chociażby festiwal Tutaka pokazał to, że na przykład w tych społecznościach jest duży potencjał, prawda, realizacji. No akurat Białorusini mają to szczęście, że jest Białoruskie Centrum Kultury, więc to jest jakby jedna, ale to jest jedna, jedyna organizacja, instytucja kultury współprowadzona przez Województwo Podlaskie, tak? Natomiast inne społeczności tego nie mają i tutaj nie chodzi o to, żeby żądać czy oczekiwać, że Województwo Podlaskie ma to zrobić, no bo to nie jest zadanie marszałka, żeby tylko utrzymywać te instytucje kultury, ale myślę, że tu trzeba pomyśleć o rozwiązaniach systemowych. W Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych przygotowany jest projekt zmian ustawy. Wiemy, że powstał zespół do przygotowania zmian ustawy z 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych i tam między innymi też zajmujemy się wprowadzeniem tego elementu instytucji kultury jako elementu kluczowego dla funkcjonowania mniejszości, bo dzisiaj bez tych instytucji kultury te mniejszości naprawdę mają bardzo duży kłopot i myślę, że te instytucje kultury mogą spełnić rolę dwutorowo. Mogą być dla mniejszości, ale też one będą o mniejszości, bo te centra kultury będą pokazywać tą kulturę tych mniejszości, będą działać na rzecz większości, żeby ta większość zobaczyła, że jest jakaś mniejszość tutaj. To jest kluczowe dzisiaj w tym rozwiązywaniu problemów postrzegania tych mniejszości.
1: Тому напрошується логічне питання, бо не перший год ми кажемо про проблеми національних меншостей на Подляші на різних узровнях. А ці лічиться господар Артур, що сьогодні у Польщі голос національних меншостей достатково чутні і може бути почути.
0: To jest trudne pytanie, czy tym będą wysłuchane. No wiemy, że spotykamy się z różnymi problemami. No chociażby w ostatnich dniach mojego urzędowania dostałem pismo o likwidacji programu ukraińskiego w telewizji Białystok. No to jest taka przykra wiadomość, zwłaszcza, że powstał nowy program, tylko wynika z opinii członków społeczności ukraińskiej, że jest to niestety program nie dla mniejszości, tylko o diasporze ukraińskiej, która tu przybyła, więc no, widzimy cały czas, że mamy te problemy ze zrozumieniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji programów o mniejszości, programów dla mniejszości, więc znowu edukacja na różnym poziomie, również na poziomie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, również na poziomie lokalnym, żeby ci włodarze poszczególnych gmin, miejscowości też rozumieli, czym jest mniejszość, czym jest diaspora, jaka jest różnica i żeby to po prostu rozumieć, bo w moim odczuciu hasłowo mówimy mniejszości i wrzucamy do tego worka wszystko, cokolwiek jest. A często nie rozumiemy, czym się definiuje ta mniejszość, jak się definiuje tą mniejszość. To jest to niezrozumienie, które gdzieś tam wychodzi potem w tych kontekstach życia codziennego. Więc nie wiem, czy będzie wysłuchane. Mam nadzieję, liczę na to. Chciałbym, żeby było, ale życie pokazuje, że czasami nasze życzenia są dalekie od realizacji tego.
1: Тому таки це пожадається плодотворної праці на посаді повномоцника Подільського воєводи по справах спадщини і релігійних традицій воєводства.
0: Będę się starał wspomagać i pełnomocnika, i będę starał się kontaktować dalej ze wszystkimi mniejszościami. Nadal Państwo możecie liczyć na moje wsparcie i moją pomoc, jeżeli będę tylko potrafił pomóc.
1: То дякуємо. І хіба для прикладу спитаю? Ось, наприклад, зараз білоруська діаспора збирає підписи для проведення білоруськомовних служб у православних храмах Білостока. До кого можна звертатися? До вас чи до іншого повномоцника воєводи? Як це виглядає?
0: Те підписи навіть до повномоцника, бо то єднак є уставовий орган, więc то до пані нової повномоцника воєводи мені як найбільше, щоб вона поparła таке. До мене теж. Я теж, так повім, абсолютно теж тут jestem за тим, щоб popierać такі ініціативи, щоб wspomagać, бо то є bardzo potrzebne, zwłaszcza, że to jest spora rzesza ludzi, które tutaj funkcjonuje. To nie jest dla 5-10 osób, prawda? Więc jak najbardziej tutaj ja ze swojej strony już mogę powiedzieć, że na pewno poprę taką inicjatywę.
1: Dziękuję wielkie, spadar Artur, za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Gość racji.
3: Повномоцникам Падляшського воєводи по справах спадщини і релігійних традицій Падляшського воєводства Артуром Конопатським розмовляла Вольга Сямашка.

Więc sprencesaj odznaczali swój miadowy miesiąc. Jane byli niewierachodna szczęśliwia i tylko jedna dumka nie dawała im spokoju. Im wielmi chciała się wiedzieć, czy będą jane gdyż szczęśliwe ja usio swoje życie. Temu i stali jane marzyć pro talisman, jaki zastierog by ich od usielakich niegod u siemiejnym życi. A do tego jane szmat nasłuchali się pro jednego człowieka. Żył gdy człowiek u lesie i usie poważali jego za mądrość. U lubej biedzie i u lubym ciężkim stanowiszcze jon mógł dać słusznej uparadu. Wyprawili się do tego mądrego prync z princesaj i rozkazali jemu pro wsio, co było u ich na duszy. Wysłuchał ich mądrec i skazał: idzicie wandrować po białym świecie. I kali sustranutce wam szczęśliwy, ja i z usim zadowolony ja mąż i żonka, poprosicie u ich kawałeczek spodniej bielizny. A kali zdobudzicie taki kawałeczek, nosicie go zausiody jak talizman. Geta nadziejny środek. Sieli prędz z princesaj na koniej i wyprawili się u szlach darogu. Nie u zabawie paczuli jane od ludziej pra jednego wiadomego rycara, jaki niby ta żył sa swojej żonka i szczęśliwiej za usich inszych. Pojechali jane do jego u zamek i paczeli rozpytwać co ci prawda, że jane tak zadowolony swoim życiom, jak świadczyć pra geta pohlaska. Usio prawda, odkazali jane, tylko jedno gora. Nie ma u nas dzieci. Znaczyć, szukać tu talizman nie miało sensu i dawiło się princu z princesaj wyprawić się dalej na poszuki szczęśliwych i usim zadowolonych muża z żonką. I woś przyjechali jane u gorad, gdzie zgodna z czutkami był jedyny sumlenny grażanin, jaki żył sa swojej żonką w zgodzie, kochani i lasce. Przyszli jane do jego i spytali, czy prawda, że on гэткі шчаслівы ў сямейным жыцці, як пра гэта расказваюць. «Дужа, што праўда, то праўда», – адказаў муж. «Жывём мы з жонкай душа ў душу, толькі… вось, дзяцей у нас зашмат.